0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: We gonna ride, ride, ride, ride, ride, till we fall.